Nozipho Zulu kuKhozi FM luhamba phambili ukuza kwesizwe noNozipho Zulu mazulo ozulayo njalo ngolwesibili.